Gule ni kudia mitele liye benjoro gule naelekea Kericho County yo. Gule ki mitele na ke Zone Drift KDE 695. Ikotu warga zomegu kutuko nata